Wejść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach środa to 8 dzień lipca. Na zegarach godzina 6, a przed nami wiadomości.
8: Przez prawie dwa miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Michale, jak do tego doszło?
9: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a dwa dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania. Dziś sanepid pobrał kolejne próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.
8: Niespodziewana decyzja Marine Le Pen, szefowa francuskiej skrajnej prawicy, ogłosiła, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć paryski sąd apelacyjny skazał ją dzisiaj na 3 lata więzienia za malwersację unijnych funduszy.
10: W wywiadzie telewizyjnym Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że dzisiejszy wyrok nie będzie prawomocny. Obserwatorzy podkreślają, że dzięki temu będzie mogła prowadzić kampanię wyborczą bez elektronicznej bransoletki, którą w przeciwnym razie musiałaby prawdopodobnie nosić. Przypomnijmy bowiem, że została ona dzisiaj skazana na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, co prawdopodobnie sprawiłoby, jeżeli nie złożyłaby apelacji, że nawet jeżeli nie poszłaby za kratki, poddana zostałaby właśnie sądowo-policyjnemu nadzorowi elektronicznemu.
8: Z Paryża relacjonował korespondent Marek Gładysz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Kolejny piękny, niepogodny dzień, tak by można powiedzieć w wielkim skrócie. No nie, no będą chwile, gdzie zaświeci słońce, ale dzisiaj ostrzegamy was przede wszystkim przed silnym i porwistym wiatrem. W tej chwili, jeśli chodzi o temperatury, najcieplej w Nowym Sączu, tam 16,5 stopnia, najzimniej na północy Polski, w Elblągu ledwie ponad 10. U nas dwucyfrowy wynik, tak się umówmy, ale zdecydowanie poniżej granicy 20 stopni. W ciągu dnia ta granica zostaje

0: W niektórych miejscach przekroczona, ale też szału nie będzie oczywiście najchłodniej na Podhalu. Także lokalnie mogą się pojawiać jeszcze słabe, przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Środek tygodnia, początek pięknego dnia. 8 dzień lipca w kalendarzach. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
4: Radio Jura.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana na lato. 8 dzień lipca w kalendarzach, dziś środa. To również 189 dzień roku. Zacznę od tego, że nie ma dzisiaj żadnych okazji do świętowania. Takich, wiecie, typowych czy nietypowych. Znaczy typowe są, oczywiście są imieniny, są urodziny. Dobra, zacznijmy od imienin. Na liście dzisiaj Elżbieta, Adrian, Prokop, także Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adriana przez jedno N, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Adrian, Teobald i Akwila. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Słoneczko coraz bardziej leniwe, coraz później wstaje. Dzisiaj zrobiło to 25 minut po godzinie 4, a ja zacznie zachodzić 4 minuty przed 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o kwadrans, czyli 15 minut, a potrwa 16 godzin i 31 minut. Trzymaj się, środo!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci! Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
8: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
9: Zdążymy, spokojnie.
8: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
9: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
8: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
10: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: 14 stopni nad ranem mieliśmy w Częstochowie, po południu stopni 19, no czyli szału nie ma. Jutro podobna temperatura nas czeka. Od piątku już 20 powinna pojawiać się na termometrach. Wielkiego i oszałamiającego wzrostu temperatury na razie na horyzoncie nie widać. Początek dnia dość pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, potem w ciągu dnia będą pojawiały się przejaśnienia, a także rozpogodzenia. Uwaga, karty będzie rozdawał dzisiaj dość silny i porwisty wiatr, wiejący z zachodu i północnego zachodu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie zabrakło emocji, nie zabrakło kontrowersji, nie wiem czego bardziej. Na pewno nie zabrakło też bramek. 3-2, przypomnijmy, Argentyna wygrała z Egiptem po kontrowersyjnych decyzjach sędziego. Cały świat patrzył i widział i nie dowierzał. Z piekła do nieba, z nieba do piekła. Tak można by określić to, co działo się na mundialu. No, nieco mniej ciekawie było oczywiście w kolejnym meczu. Dopiero po karnych Szwajcaria pokonała Kolumbię 4-3. Na kolejne spotkanie będziemy musieli poczekać do jutra. Wtedy już Francja podejmować będzie Maroko, Hiszpania, Belgię. O, coraz ciekawiej, coraz ostrzej robi się na mundialu. U nas przyjemne melodie na wakacyjny czas. Pięknie wam zagramy. To już za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Na zachodzie Europy robi się coraz bardziej ciepło. U nas na razie w perspektywie wielkich upałów nie widać. Cieplej ma zrobić się pod koniec tygodnia i na początku przyszłego. Czy tak rzeczywiście będzie? No zobaczymy. A szczegóły aktualnej prognozy pogody po naszych wiadomościach, te startują już o godzinie 7.
1: Powalone drzewa, nieprzejezdne drogi w wiadomościach Radia Jura. O 7:00 raport po przejściu nawałnicy nad powiatem lublinieckim. Będzie także Huta Częstochowa, która stawia na młode talenty. Kto z kim? Na mundialu zostali już tylko najlepsi. W porannych wiadomościach program ćwierćfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
5: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
4: Ewa.
6: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
4: Piotr.
7: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
4: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie.

0: przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Dziś środa, to 8 dzień lipca, na zegarach godzina 7, u nas pora na kolejne wiadomości.
6: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Na początek dzisiejszych wiadomości: powiat lubliniecki, po przejściu burzy sprawdziły się prognozy synoptyków, nad regionem przeszła nawałnica. Strażacy interweniowali w sprawie powalonych drzew i nieprzejezdnych dróg. Są straty materialne, bo uszkodzone zostało na przykład ogrodzenie na jednej z posesji. Nie ma natomiast informacji o poszkodowanych. Służby interweniowały także w związku z zalanymi drogami i piwnicami. A skoro jesteśmy w Lublińcu, to są utrudnienia na ulicy Świętej Anny i Rondzie Opolczyka. Trwają tam planowe prace związane z wymianą oraz regulacją włazów kanalizacyjnych. Do najbliższego piątku mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy proszeni są o wybieranie w tym czasie alternatywnych tras przejazdu.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Przenosimy się teraz do Częstochowy. Magistrat odbija piłeczkę po tym, jak Śląski Konserwator Zabytków opublikował oświadczenie o tym, że żadnym oficjalnym pismem miasto nie konsultowało planów lokowania budowy stadionu na terenie kompleksu pofabrycznego Elanex. Instytucje przerzucają się pismami. Co czytamy w miejskim komunikacie?
8: Jak czytamy, dokumentem, który mógłby być przedmiotem formalnej oceny ze strony służb konserwatorskich, miasto dysponować jeszcze nie mogło. Istotą postępowania ze strony konserwatora był bowiem stopień i zakres ochrony terenów byłego Elaneksu. Plan budowy obiektu na tych terenach stanęły pod znakiem zapytania. Po decyzji konserwatora służby objęły ochroną cały kompleks fabryczny wraz z gruntami, co zdaniem magistratu uniemożliwia konkretne planowanie rewitalizacji. Miasto odwołało się od tej decyzji, jednak Ministerstwo Kultury po blisko roku podtrzymało dotychczasowe postanowienie, odrzucając argumenty urzędników.
6: To był Mariusz Osyra, dziękuję za relację. Obecnie miasto pozostaje w stałym dialogu z zarządem Rakowa Częstochowa, szukając alternatywnej lokalizacji dla planowanego stadionu.
7: Twoje sprawy.
6: Huta Częstochowa także tego lata stawia na młode talenty i ruszyła z wakacyjną misją łowienia przyszłych kadr. Wystartował właśnie program stażowy.
9: Studenci, absolwenci będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać zasady funkcjonowania i pracy w zespole, a także zweryfikować swoje teoretyczne umiejętności w praktyce. Każdy student, każdy uczestnik hutniczej szkoły letniej będzie miał przydzielonego mentora, opiekuna, pod którego kierunkiem będzie zdobywał wiedzę, stawiał pierwsze kroki w pracy.
6: Dodaje Jacek Noszczyk, rzecznik Huty Częstochowa. W Radiu Jura pozostałe informacje i Małgorzata Kmieciak.
10: Niebezpieczna pogoda na początek tych wiadomości, głównie na Pomorzu, gdzie wieje silny wiatr związany z niżem Bernadette. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. Na Bałtyku prognozowany jest bardzo silny sztorm. Z powodu warunków pogodowych do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie w Gdańsku. Siły zbrojne USA przeprowadziły serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo USA, cytowane przez agencję Reutera. Jak podało amerykańskie wojsko, uderzenie to było odpowiedzią na irańskie ataki na 3 statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwszy, o którym wiadomo, atak zbrojny USA przeciwko Iranowi od końca czerwca. Wówczas przez kilka dni pomiędzy stronami trwała wymiana ognia. A teraz mundial w porannych wiadomościach. Szwajcaria została ostatnim ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata 2026. W nocy

0: Polskiego czasu w Vancouver. Szwajcarzy wygrali z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału. U nas teraz dokładna informacja, kto z kim i kiedy w ćwierćfinale mundialu, bo na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zostali już tylko najlepsi. W grze o złoto wciąż są m.in. mistrzowie i wicemistrzowie świata sprzed 4 lat, a każde starcie ćwierćfinałowe zapowiada się ekscytująco. W ćwierćfinałach na drodze rozpędzonych Francuzów stanie zawsze groźne Maroko, które przed 4 laty w Katarze dotarło aż do strefy medalowej. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie już w czwartek wieczorem polskiego czasu. Dzień później żelazną defensywę Hiszpanów spróbują skruszyć rozkręcający się z meczu na mecz Belgowie. W sobotę szalejącą na mundialu Norwegię będzie chciała zatrzymać Anglia. A kilka godzin później broniąca tytuł Argentyna zagra ze Szwajcarią. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie powtórzę jutro polskiego czasu wieczorem o 22:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: W Częstochowie dzisiaj szału nie ma, jeśli chodzi o temperaturę. 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia zapowiadają synoptycy. Podobnie ma być jutro. 20 dopiero w piątek. Początek środy pochmurny z opadami deszczu. W ciągu dnia zmienne zachmurzenie nas czeka. No, sytuacja za oknami może zmieniać się dynamicznie. Przypomnę, silny i porwisty wiatr będzie nam dzisiaj dokuczał. Ciśnienie trochę wzrośnie, potem się ustabilizuje. Biometr na ogół obojętny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Chciałoby się powiedzieć piękny lipcowy poranek, wakacyjny poranek. No, z pogodą bywa różnie, jak słyszeliśmy. I jeszcze dziać się będzie. A u nas wracamy do muzyki wybranej na lato. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się niziutko.
5: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Latem też spoglądamy w gwiazdę, a właściwie nasza wróżka, która sprawdza, co tam u niektórych znaków zodiaku. Dzisiaj na początek bliźnięta. Twoja komunikatywność okaże się dziś największym atutem, dlatego bez obaw przedstawiaj swoje pomysły i pytaj o to, co cię interesuje. Dzień sprzyja podpisywaniu ustaleń, planowaniu wyjazdów i nawiązywaniu nowych kontaktów. Koziorożec, konsekwencja, z której słyniesz, zacznie przynosić pierwsze efekty i da ci poczucie, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Wieczorem warto zwolnić tempo i poświęcić czas na coś, co od dawna sprawia ci przyjemność. Waga. Twoje opanowanie pomoże rozwiązać drobne nieporozumienie, a dzięki temu atmosfera wokół ciebie stanie się znacznie przyjemniejsza. Nie rezygnuj z własnych planów tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie. No i tego się trzymajcie dzisiaj.
1: Radio Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Lato w pełni, sezon wakacyjny nabiera wielkiego rozpędu. Jak się okazuje, we going to Ibiza. No ale pamiętajcie, że trzeba wziąć gruby portfel. Podobno już tam szokują cenami. Na Ibizie woda za 64 zł, złocisty napój 80, burger 160. Takie rzeczy tylko na Ibizie. Niech ktoś mi narzeka na nasze paragony grozy. No cóż, wakacje rządzą się swoimi prawami, bo przecież za przyjemności trzeba płacić. Za pogodę absolutnie nie. No właśnie, jaka będzie u nas? Sprawdzimy za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl.
9: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Sprawdzamy pogodę na dziś dla Częstochowy. Mieszkańcy zobaczą tu dziś na termometrach maksymalnie 20 stopni. Niebo będzie zachmurzone, ale dobra wiadomość jest taka, że synoptycy na dziś nie przewidują opadów. Ciśnienie ma być w normie, a wiatr słaby i umiarkowany. Taka sama pogoda będzie w Myszkowie i Poraju. W nocy maksymalnie 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato, a znakomity aktor, dwukrotny laureat Oscara, Anthony Hopkins, no już 88 wiosen. W internetach pojawiło się zdjęcie z jego szanowną małżonką tuż przed meczem Anglii z Meksykiem. On oczywiście w koszulce Anglii, ona w koszulce Meksyku, czyli można by rzec, każdy kibicował swoim, ale pan Anthony dostał uprzejme, choć jednak złośliwe informacje od swoich fanów. Jeden z nich napisał: proszę zdjąć tę koszulkę, sir, jest pan Walijczykiem. No i właśnie podkreślano to w komentarzach, że Anthony Hopkins jest Walijczykiem, a nie Anglikiem. Czy prośba została spełniona? No, koszulkę kiedyś i tak trzeba zdjąć, chociażby do prania. A wy komu będziecie kibicowali do końca mistrzostw? No to się jeszcze okaże, prawda?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
2: Przez te oczy zielone.
1: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Trochę narzekamy na ceny paliw, ale nie ma co narzekać. Są takie kraje, całkiem niedaleko nas, że jest kłopot, żeby to paliwo kupić. Tak, ale wcale chyba jakoś tak nie współczujemy akurat tym sąsiadom. Co dzieje się po sąsiedzku? Co dzieje się wokół nas? O tym w wiadomościach tego poranka. Kolejna ich porcja punktualnie o 8:00.
1: Tramwaj na Kucelin, coraz bliżej wielkich zmian. W wiadomościach radia Jura o 8:00 informacje w sprawie przetargu na przebudowę zniszczonego torowiska. Będzie także ostrzeżenie z Blachowni. W gminie pojawił się barszcz Sosnowskiego. A dziś najważniejszy dzień szczytu NATO w Ankarze. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak $1,000,000.
2: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być...

0: co?
1: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
0: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
4: Mamy środę, to 8 dzień lipca. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
5: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Trwają prace torowe i trakcyjne na linii tramwajowej w Częstochowie. Utrudnienia do 26 lipca, a tymczasem tramwaj na Kucelin bliżej wielkich zmian. Miasto otworzyło oferty w przetargu na przebudowę zniszczonego torowiska. 6 firm zgłosiło gotowość do wykonania pracy. Co więcej, być może zadanie będzie tańsze niż zakładał miejski budżet.
6: W planie jest całkowita wymiana infrastruktury tramwajowej od Gilowej do Kucelina wraz z siecią trakcyjną, przystankami, oświetleniem, monitoringiem i przebudową pętli końcowej. Planowana jest także budowa nowych wiaduktów nad tak zwanym torem surówkowym po rozbiórce starych konstrukcji, które były jedną z kluczowych barier technicznych niepozwalających zrealizować modernizacji tego odcinka linii tramwajowej wcześniej.
5: Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu, co daje zielone światło dla tej wyczekiwanej przebudowy, mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu. Wreszcie na końcówkę linii tramwajowej po remoncie będą mogły kursować nowoczesne twisty.
7: Radio Jura ostrzega.
5: Kolejne skupiska barszczu sosnowskiego w gminie Blachownia. Groźna roślina pojawiła się w Łojkach, przy hałdach na końcu ulicy Polnej oraz przy ulicy Długa Wielkopolska. Barszcz sosnowskiego jest najbardziej niebezpieczny w drugiej połowie lipca. Wtedy kwitnie i owocuje. Toksyczne właściwości uaktywniają się przy wysokiej temperaturze oraz dużej wilgotności powietrza. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergię. Jak rozpoznać niebezpieczną roślinę? O tym piszemy w naszym portalu.
7: www.radiojura.pl.
5: Żeglarska muzyka rozbrzmiewać będzie nad Zalewem Pająk. W Konopiskach ruszyły przygotowania do nowego muzycznego wydarzenia Zalew Szant 2026. Jeszcze do piątku zgłaszać mogą się chętne zespoły, które chcą podzielić się swoją twórczością, a za 2 tygodnie malownicze tereny zamienią się w prawdziwą przystań żeglarską.
8: Każdy może przyjść, impreza jest bezpłatna, mogą spróbować swoich sił wokalnych.
9: Ale ważne, żeby się zgłosić wcześniej.
8: Ważne, żeby się zgłosić, ważne, żeby przyjechać, być razem. Ta atmosfera tej nocy szant i wspólnych śpiewów przy ognisku nad zalewem to też swoisty klimat.
5: Z Marcinem Kowalskim, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu do Konopisk zapraszał Mariusz Osyra. Imprezę plenerową poleca Radio Jura. Polecamy także kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami Tomasz Wyryński.
10: Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów to kluczowy punkt spotkania w Turcji. Michał Radkowski, witamy. Michale,
11: witam, dzień dobry.
10: Czego możemy się dziś spodziewać?
11: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje tu w Ankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo, większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ankara, Michał Radkowski.
10: Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. No widać to szczególnie w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza. Benjamin Kubiak-Piłat, Benjaminie, sprawdzałeś różnicę po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
12: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95.

0: I to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań, a nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce.
1: Einmal im Monat.
0: Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy. Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Blachowni i Koniec Polu jako rześki, z lekkim zachmurzeniem. Temperatura w pierwszej części dnia wyniesie około 15 stopni Celsjusza. W dalszej części dnia w Blachowni i Koniec Polu spodziewane są przejaśnienia, a temperatura wzrośnie do około 20 stopni. W nocy w tych miejscowościach na termometrach zobaczymy 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato, piękny dzień nam się zapowiada. Żartowałem. Uwaga przede wszystkim na silny wiatr. Słyszeliście o tym w prognozach pogody. Nawet żeglarze chyba nie do końca będą dzisiaj zadowoleni. A my płyniemy dalej. Nasz muzyczny okręt niezmiennie przed do przodu.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy obudzeni, ale kiedy zasypiamy, czasami z naszym organizmem dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, takie nagłe szarpnięcie ciała, kiedy tak naprawdę zasypiacie. To tak zwany zryw miokloniczny. Standardowo zasypianie powinno ci zająć jakieś 15 minut, a ten zryw zdarza się, bo twoje ciało zrelaksowało się tak szybko, że twój własny mózg wpadł w panikę. Uznał, że właśnie umierasz i strzelił ci w żyły dawkę adrenaliny, żeby cię uratować. No nie, no, drogi mózgu, ja dziękuję, bo zdarzyło się. Rzeczywiście, czasami zasypianie bywa bolesne bardziej niż poranne wstawanie. Dzień dobry!
1: Radio Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Ciekawe, czy to będzie epicka opowieść, która podbije kina na całym świecie. Zbiera już znakomite recenzje. To obraz Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Już krytycy chwalą. Zresztą, kiedy na ekranie pojawiają się znakomitości, kiedy obraz rzeczywiście jest dynamiczny, no, podobno akcja też jest całkiem niezła. Ja wybieram się do kina, kiedy za oknami zrobi się powyżej 30 stopni i wtedy z przyjemnością będę oglądał każdy film, jaki pojawi się na ekranie. Na razie chyba nam jednak taka sytuacja nie grozi. Co w pogodzie, o tym za kilka chwil.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl
0: 20 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Wręczycy Wielkiej i Rudnikach, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie oraz świeże powietrze. Synoptycy nie zapowiadają dziś opadów deszczu. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby. W godzinach wieczornych na termometrach zobaczymy 15 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. A na pierwszy rzut oka ta informacja wyglądała jak jakiś wakacyjny żart. Ale niestety dość tragiczny w konsekwencjach. Rzecz działa się w Argentynie. Pewien instruktor udzielał lekcji 22-letniej kursantce, która już samodzielnie przejęła stery. Według relacji kursantki instruktor powiedział do niej: wiesz co masz robić. A i potem mówi: leć dalej. Zdjął słuchawki, odłożył telefon, odpiął pasy bezpieczeństwa i otworzył drzwi kabiny. I po prostu wysiadł. A było to 250 metrów nad ziemią. Nie. Jeśli pytacie, niestety nie miał spadochronu. Wszyscy zszokowani całą sytuacją. Kursantka dzięki procedurom, których się nauczyła, bezpiecznie wylądowała. Niestety sam instruktor oczywiście nie przeżył. No cóż, kryzys dopada każdego. Nawet takich twardzieli jak piloci. Jeśli nie potraficie sobie poradzić z własnymi demonami, koniecznie szukajcie pomocy. Bo wakacje to nie zawsze tylko i wyłącznie czas radości i beztroski.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez twe oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
9: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
8: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
9: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
8: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
8: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
9: www.cyr-projekt.pl.
10: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
14: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
15: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
16: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
17: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
18: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
19: Panorama Business Park, Okulickiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
20: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
21: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Do niej wrócimy sobie po godzinie 9:00. A u nas coś z historii. Tak jest. 8 dnia lipca, przed laty, dokładnie w 1899 roku, w stoczni Wulkan w Szczecinie zbudowano japoński krążownik pancerny Yakumo. Wiedzieliście, że takie rzeczy również powstawały blisko nas? Bieżące i najważniejsze wiadomości już za kilka chwil. Startujemy o 9:00.
1: Ruszył remont mostu w Kłobukowicach na Warcie w wiadomościach Radia Jura. Więcej informacji na temat tej inwestycji. Wrócimy także do przebudowy zniszczonego torowiska tramwaju na Kucelin. Środa, dzień bez spotkań na Mundialu. Jutro ruszają ćwierćfinały. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5

0: i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach godzina 9, w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Joanna Bielimonka, zaczynamy. Jeśli w najbliższym czasie wybieracie się do gminy Mstów i Kłobukowic, to uważajcie tu na remont mostu na Warcie. Jest wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Do tej pory miejscowości Kłobukowice i Łuszczyn łączył drewniany obiekt mostowy oparty na palach betonowych i metalowych. Konstrukcja pomostu nie spełniała już jednak wymagań użytkowych. W związku z tym podjęto decyzję o remoncie przy zachowaniu obecnej nośności do 5 ton. Projekt przewiduje zachowanie dotychczasowej konstrukcji i dodanie nowych profili stalowych. Potem wykonany zostanie nowy pomost z betonu. Będzie miał szerokość dla jednego pasa ruchu samochodowego oraz chodnika dla pieszych. W ramach zadania wyremontowane zostaną również dojazdy do obiektu. Koszt prac to 2,5 miliona złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
3: 6 firm zgłosiło gotowość do przebudowy zniszczonego torowiska na Kucelin. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu, co daje zielone światło dla tej wyczekiwanej przebudowy, mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Wreszcie na końcówkę linii tramwajowej po remoncie będą mogły kursować nowoczesne twisty.
5: Nowe obiekty mają umożliwić bezpieczny przejazd nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów, także na tym odcinku do Kucelina. Ta drogowa część tramwajowego zadania nie jest objęta dofinansowaniem unijnym zdobytym przez miasto z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Finansowanie ma pokryć 85% kosztów kwalifikowanych z zakresu związanego z infrastrukturą tramwajową. Tu dochodzi właśnie ta część drogowa, związana m.in. z budową nowych wiaduktów.
3: Po remoncie na Kucelin Częstochowa będzie miała kompletnie przebudowaną całą posiadaną infrastrukturę tramwajową.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Blisko natury, blisko dziecka, blisko serca. Tak o nowym żłobku mówią urzędnicy z Blachowni. Jutro kończy się rekrutacja do niego, a pierwsze zajęcia ruszają w najbliższy poniedziałek. Następnie rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. W placówce Leśne Skrzaty przy ulicy Bankowej opiekę znajdzie 40 maluchów z gminy. Do placówki będą mogły uczęszczać dzieci od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym kończą trzeci rok życia. Wnioski można składać elektronicznie bądź osobiście w siedzibie żłobka. W Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Feryński.
6: Na początek Fankara, gdzie dziś drugi dzień szczytu NATO, prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
7: Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
6: Tyle prezydent. W Ankarze jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora. Placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie toczył się spór na linii MSZ Pałac Prezydencki. O poranku na linii Waszyngton i Paweł Żuchowski. Pawle, co udało ci się ustalić?
8: Dzień dobry. Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie. Napisał, co chyba jasno brzmi, że Lisek nie ma co liczyć na podpis.
6: Faza 1/8 finału mundialu już za nami. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji: Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie nad Egiptem. No i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Środa będzie pierwszym od początku fazy pucharowej dniem bez meczów. Ćwierćfinały ruszają jutro.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel

0: 0733 267 267.
1: Dzisiaj na termometrach 20 stopni Celsjusza zobaczymy w Janowie i Złotym Potoku, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie oraz świeże, stabilne powietrze. W ciągu dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby, a ciśnienie w normie. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy pełnego słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: 8 dzień lipca, fantastyczny dzień, dzień bez specjalnych okazji do świętowania, tak więc dzisiaj urodzonym, a także solenizantom składamy jeszcze raz najlepsze życzenia o poranku.
5: Radio Jura.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato. Przenosimy się do Londynu. Taylor Swift została pobita. Znaczy, właściwie pobity został jej rekord. Rekord w długości rezydentury w jednym miejscu. Stadion Wembley stał się areną pobicia rekordu Guinnessa. 12 razy podczas swojej rezydentury pod rząd wystąpił tam Harry Styles. Wcześniej najdłuższy cykl koncertów na tym stadionie należał do grupy Coldplay, która rok temu zagrała 10 razy, natomiast 8 koncertów zagrała Taylor Swift. No i Harry Styles został mistrzem świata, znaczy mistrzem Londynu, mistrzem rekordu Guinnessa. U nas też duże koncerty cieszą się ogromną popularnością. No ciekawe, czy któryś z polskich artystów odważy się kiedyś na taką rezydenturę, żeby na jednym potężnym obiekcie zagrać kilka bądź też kilkanaście koncertów pod rząd. No, wyzwanie czeka.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral lody na patyku Ekipa Baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Dzisiaj na termometrach 20 stopni Celsjusza zobaczymy w Poraju i Lelowie, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni może być silniejszy. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy pełnego słońca. Ciśnienie ma być w normie. W nocy maksymalnie 13 stopni.
12: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Na lato oczywiście wygodne ciuszki. Artysta zwany Skolimem. Po perfumach, po kiełbaskach, które niekoniecznie były fantastyczne, zaproponował coś nowego swoim fanom. Majciochy, tak jest, i to w dwóch rozmiarach, czyli normalne bokserki i takie, wiecie, całkiem wykrojone. No, cena powala, są w jednym kolorze, czarnym, jedynym słusznym, 89 zł za bokserki. Do tego jeszcze kontrowersyjny napis na gumeczce i to chyba ma przyciągnąć jego fanów. Swoją drogą, to tylko para majciochów za prawie 9 dych. No, żeby się naprawdę pochwalić, to trzeba będzie je nosić na spodniach.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Pukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
9: Przez Twe oczy zielone.
8: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
10: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
11: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
12: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
11: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
13: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

jest Radio Jura. Barbra Streisand.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Narzekamy troszeczkę na pogodę. A co tam? A co byście powiedzieli na takie miejsce, które jest w Wenezueli? Tam pioruny walą nawet przez 300 nocy w roku i to przez bite 10 godzin z rzędu. O, jest to piekło, zwłaszcza dla naszych czworonożnych przyjaciół, które boją się burzy. A czy u nas podobne zjawiska się pojawią? Sprawdzimy w prognozie pogody po wiadomościach.
1: Będzie dalsza część modernizacji sieci ciepłowniczej w Częstochowie. Ten temat w wiadomościach Radia Jura o 10:00. Będzie także kolejny żółw znaleziony w Częstochowie, tym razem przy ulicy Złotej. Ankara i szczyt NATO, co Karol Nawrocki usłyszał od prezydenta USA, Joanna Mielimonka. Do usłyszenia.
2: Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o Studiu Snu Czak mówią same za siebie. Daniel.
6: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
5: Ewa.
7: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
5: Piotr.
8: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
5: Studio Snu Czak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
2: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło Ekstra Łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodu

0: zdobył wysokie trzecie miejsce na liście rankingowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy ma szansę na dofinansowanie?
1: Częstochowska elektrociepłownia, która przygotowuje kolejną modernizację sieci w mieście, zyskała w ocenie projektu aż 60 punktów i rekomendacje do unijnego dofinansowania. Łączna wartość zaplanowanych prac przekracza 5 milionów złotych, a wielka inwestycja ma być realizowana etapami. Miałaby rozpocząć się jeszcze w tym roku i doczekać kontynuacji w 2027. W planach jest przebudowa 11 odcinków sieci na terenie Częstochowy oraz modernizacja węzła cieplnego, co ma skutecznie ograniczyć straty energii i zapewnić stabilność dostaw dla mieszkańców. Spółka uspokaja na razie częstochowian. Szczegółowy harmonogram robót będzie przekazywany na bieżąco, by zminimalizować ewentualne uciążliwości.
0: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Kolejny żółw w Częstochowie, tym razem przy ulicy Złotej. Kilka dni temu Straż Miejska informowała o znalezieniu gada przy Zamkowej. Wczoraj patrol został wezwany do kolejnego takiego przypadku. Mieszkańcy, którzy spacerowali z psami przy Wale Rzeki, zauważyli żółwia i poinformowali mundurowych. Żółw został przewieziony do Komendy Straży Miejskiej przy ulicy Krakowskiej. Potem ma trafić do azylu. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca częstochowscy strażnicy miejscy odebrali żółwia żółtobrzuchego z ulicy Zegarowej. W zeszłym roku interweniowali w podobnych przypadkach dwa razy. Skrzyżowanie Wyzwolenia z Kukuczki i Sosa Bowskiego ukończone, a prace trwają na drugiej nitce. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Film o zbrodni wołyńskiej do zobaczenia w Częstochowie. Czwartkową, jutrzejszą projekcję organizuje IPN w związku z przypadającym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich. O 18 w częstochowskim przystanku Historia wyświetlony będzie film dokumentalny Zmarłych pogrzebać, poświęcony pamięci polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Będzie to pokaz otwarty z komentarzem Adama Kurusa z IPN-u w Katowicach. W Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Weryński.
3: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. W faktach ponownie stolica Turcji i nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy, Michale. Wiadomo, o czym rozmawiali obaj prezydenci?
4: Z tego, co mówił Karol Nawrocki, wynika, że rozmawiali o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i zacytuję prezydenta, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
5: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
4: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami i podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ankara, Michał Radkowski.
3: Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Maciej Sołtys ze mną w studiu. Witam.
6: Dzień dobry.
3: Maćku, początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd więc takie opóźnienie?
6: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
7: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądu okręgowego.
6: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Maksymalnie 20 stopni pokażą słupki na termometrach w Częstochowie i Myszkowie. W obu miejscowościach przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami pojawiającymi się w pierwszej części dnia. Dobra wiadomość jest taka, że synoptycy nie przewidują na dzisiaj opadów. Wiatr ma być północno-zachodni, ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać, a noc przyniesie ochłodzenie do około 13 stopni.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Środa, 8 dzień lipca, to w kalendarzach już po godzinie 10, a w tej godzinie podpowiemy Wam, jak miło i aktywnie spędzić czas w naszym regionie. Zapraszam i polecam.
4: Radio Jura.

0: Wakacje w Janowie trwają aktywnie. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu przygotował cykl zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie znalazły się warsztaty kreatywne i ceramiczne, zajęcia sportowe, taneczne i muzyczne, wycieczki, rajdy oraz aktywności dla całych rodzin. Już dzisiaj odbędą się zajęcia animacyjno-sportowe w Świetlicy w Zagórzu o godzinie 10 oraz w Piasku od 12. Zapisy prowadzi Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowska Krzysztof Smela.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
13: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
12: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
14: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
12: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
14: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
12: Wakacyjny rabat na start.
14: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
12: Zadzwoń 500 503 711.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Dziś temperatura w Blachowni i Koniec Polu utrzyma się w okolicach 20 stopni Celsjusza, a przez cały dzień przewidywane jest lekkie zachmurzenie, które będzie stopniowo się przerzedzać, przynosząc liczne przejaśnienia. Aura pozostanie umiarkowana i stabilna, bez opadów, a wiatr będzie słaby. Ciśnienie w normie, noc będzie chłodna, termometry pokażą maksymalnie 13 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Wakacje w Janowie upływają pod znakiem aktywności i kreatywnej zabawy. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu przygotował dla dzieci, młodzieży i dorosłych cykl warsztatów, wycieczek oraz zajęć sportowych i artystycznych. W programie znalazły się m.in. zajęcia ceramiczne, taneczne, muzyczne, rajdy oraz warsztaty tematyczne. Dziś odbędą się zajęcia Grecja, wakacje na wyspach od godziny 10 oraz warsztaty plakat na szkle, komiks i anime od 12 do 14. Zapisy prowadzi Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łydka.

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.
10: Check it out, check it out.

0: Był rok pański 975. Podobno wydarzyło się to właśnie 8 lipca. Wtedy to Edward Męczennik został królem Anglii. Królem Anglii Karol jest teraz, a nasi dziennikarze na posterunku. Za chwilę porcja kolejnych najważniejszych wiadomości.
1: Tymczasowy areszt dla 18-latka w wiadomościach Radia Jura o 11:00. Więcej na temat sprawy ataku na 11-latków w Lublińcu. Będzie także zapowiedź kolejnych utrudnień na północy dla kierowców, mimo że skrzyżowanie obok Lasku Aniołowskiego jest już gotowe. Ewakuowano obozy harcerskie na Pomorzu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral lody na patyku Ekipa Baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa ulica Krótka 20. 26 w bramie.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
2: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
2: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 11, w środę przed południem przyszła pora na kolejne wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 18-latek tymczasowo aresztowany za serię przestępstw, między innymi zaatakował 11-latków. Na wniosek śledczych z Lublińca jest 2-miesięczny tymczasowy pobyt za kratkami dla młodego mężczyzny z powiatu lublinieckiego.

0: ciężki sprzęt zniknął stamtąd, jednak drogowcy od razu przenieśli się na północną nitkę alei, gdzie ruszyło frezowanie nawierzchni.
1: To oznacza spore kłopoty z dojazdem dla mieszkańców bloków przy ulicach Witosa i Kosmowskiej, a za chwilę także ulicy Kaczmarskiego. Do oficjalnego zapowiadanego finału tej ważnej inwestycji zostało niewiele czasu, a dopiero zaczyna się modernizacja drugiej nitki. Od skrętu z Sosabowskiego w Aleje Wyzwolenia aż po rondo przy pętli tramwajowej. Prace, przypomnijmy, ruszyły jeszcze w ubiegłym roku, po czym miały długi zimowy przestój. Nadal do zmodernizowania pozostaje niemal cała druga część jezdni. Czy wykonawca zdąży przed upływem terminu? MZD ostatnio zapowiadał, że prace przewidziano do końca sierpnia. Tymczasem zachęcamy, by patrzeć na tymczasowe oznakowanie i nie jeździć przez dzielnicę Północ na pamięć.
0: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
2: Wiadomości Radia Jura.
0: Dron pomógł w kontroli bezpieczeństwa pieszych w Częstochowie. Efekt: wykryto 16 wykroczeń. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania, których głównym celem było ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych, zwłaszcza w obrębie przejść. Stróże prawa z częstochowskiej jednostki skupili się na wykroczeniach, które najbardziej narażają pieszych, mianowicie na przekraczaniu prędkości przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych oraz na wyprzedzaniu na pasach bądź bezpośrednio przed nimi. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami, nakładano mandaty. Stróże prawa ujawnili aż 16 wykroczeń związanych z wyprzedzaniem na przejściach. Dzikie wysypisko pod lupą służb. Na ogrodzonym terenie przy ulicy Słonecznej w gminie Poraj odkryto składowisko tekstyliów i odzieży. I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje i Tomasz Weryński.
3: Dziś nad ranem ewakuowano obóz harcerski we Fromborku w Warmińsko-Mazurskiem po przejściu gwałtownej burzy. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
4: Po godzinie 3 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Stromborskiej harcerskiej bazie obozowej w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
3: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. W związku z wichurą ewakuowano też obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach. Jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Te najnowsze dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W jej siedzibie jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Tak, dzień dobry.
3: Magdo, najlepiej egzamin poszedł licealistom?
5: Zdecydowanie. Ich wynik to prawie 86%, a prawo do poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu. A ze mną jest dyrektor CKE, pan Robert Zakrzewski. Panie dyrektorze, jak poradzili sobie uczniowie z tych podstawowych, obowiązkowych przedmiotów?
6: Równie dobrze jak w poprzednich latach. I tak język polski odsetek sukcesu to 94%, matematyka 86%, język angielski 95%.
5: Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprzed Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Magdalena Greinert.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: 20 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Wręczycy Wielkiej i Rudnikach, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy nie zapowiadają dziś opadów deszczu. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy pełnego słońca. W nocy na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730.

0: 567 267.
1: I to tyle, i to już, jeśli chodzi o pierwszą część naszego środowego spotkania. Dziękuję za ten poranek. Trzymajcie się dzisiaj mocno, bo wiatr będzie nam dokuczał. A ja zapraszam jutro o poranku. Marek Moc. Dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
20: Dzisiaj na termometrach 20 stopni Celsjusza zobaczymy w Janowie i Złotym Potoku, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu, a to dobra wiadomość. W ciągu dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby, a ciśnienie w normie. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy pełnego słońca. W nocy kreski na termometrach pokażą maksymalnie 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
3: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: składowisko tekstyliów i odzieży odkryte w gminie Poraj w wiadomościach Radia Jura. Więcej na temat dzikiego wysypiska. Będzie także zapowiedź 6. edycji popularnego festiwalu FK. Stanowcze oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie Iranu. O 12:00 wracamy na szczyt NATO do Ankary. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. We'll be right back.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
15: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
16: Po reklamie.
17: Środa w kalendarzach, 8 dzień lipca. Wybiło południe. Czas na wiadomości.
18: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Dzikie wysypisko pod lupą służb na ogrodzonym terenie przy ulicy Słonecznej w gminie Poraj odkryto składowisko tekstyliów i odzieży.
19: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
18: Mieszkańcy podejrzewają, że na terenie jednego z przedsiębiorstw mogły być gromadzone też inne nielegalne odpady.
20: Sprawa

0: Tajemnice służbowe. Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że dwóch pracowników pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach oraz pracownik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego przekazali informacje pochodzące z systemów KAS byłej pracownicy Urzędu Skarbowego. Jak ustalono, kobieta przekazywała uzyskane dane członkom grup przestępczych w zamian za korzyści materialne. Pracownikom KAS grozi do 5 lat więzienia.
1: Radio Jura poleca.
0: Sztuka, teatr i muzyka opanują serce miasta, bo kultura alternatywna oficjalnie przenosi się na częstochowski Stary Rynek. Już w sierpniu czeka nas 6. edycja popularnego festiwalu FK. W tym roku, 22 sierpnia, czeka nas zmiana.
2: Zaczynaliśmy przy ulicy Mielczarskiego w Częstochowie, a w tym roku stwierdziliśmy, że chcemy przenieść się na płytę Starego Rynku. Też ze względu na to, że festiwal ma taki charakter nie tylko działalności artystycznej, ale też taki duży charakter społeczny. Będą i malarze, muzycy, aktorzy, którzy będą też występować w ramach festiwalu.
0: Polecał Paweł Bilski. Cały program FK jest już znany. Impreza 22 sierpnia na płycie Starego Rynku patronuje Radio Jura. Kontrowersje wokół milionowych zarobków młodego lekarza z Warszawy z polityczną przeszłością mają swój częstochowski wątek. Okazuje się, że Dawid Kacprzyk pracował w wojewódzkim szpitalu w Częstochowie. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje i Tomasz Weryński.
3: Porozumienie pokojowe z Iranem przestaje obowiązywać, oświadczył na szczycie NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Donald Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO. Dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy. Miliardy dolarów za dużo. To jest nie fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Rutte. Nazywając Hiszpanię okropnym sojusznikiem, Trump poinformował, że nakazał sekretarzowi skarbu wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z tym krajem. Porywy wiatru na Mierzei Wiślanej sięgają teraz 90 km na godzinę, a w nocy było to nawet 120 km na godzinę. Strażacy mają pełne ręce roboty, co chwilę spływają do nich kolejne zgłoszenia. W Krynicy Morskiej jest teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak wygląda teraz miasto.
4: W całym mieście słychać pracujące piły spalinowe, na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia.
5: Każde zdarzenie, wie pan, to jest inne. No, są różne drzewa, teraz tak deszcz popadał, klony są ciężkie, trochę dostały wiatru i też się łamią. Nie?
4: Mówi Zenon Grejkowski, prezes OSP z Krynicy Morskiej. Najtrudniejsza akcja trwa przy apartamentowcu, na który przewróciło się całe drzewo. Do jego usunięcia potrzebny był dźwig i podnośnik.
5: Nie można tego drzewa po prostu ściąć, położyć na ziemi i wtedy go usuwać. Nie? Trzeba, mówię, bez dźwigu by się nie obeszło.
6: 8 lat tutaj jestem. Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem.
7: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie to spustoszenia teraz porobił wiatr.
4: Przyznają z kolei mieszkańcy i turyści. Jeszcze wczoraj ze względów bezpieczeństwa ewakuowano także 380 harcerzy z obozów na Mierzei Wiślanej. Dzieci noc spędziły w szkole w Sztutowie i Gminnym Ośrodku Kultury.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Środowe popołudnie będzie nas częstować z zachmurzeniem zmiennym, przeważnie umiarkowanym, na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, dość silny z północnego zachodu, w porywach do 60 km na godzinę i w Częstochowie czy w Kłobucku obniżający temperaturę odczuwalną.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze wakacyjne spotkanie w środku tygodnia. Na początek muzyka wybrana na lato, Andy Dust, Zokaria, za chwilę Infernal, później także Bob Sinclair. Zaczynamy.

0: Słuchasz Radia Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: No i proszę, wczoraj świętował swoje urodziny, a dzisiaj jest w stanie zaśpiewać i to całkiem nieźle. Słodkiego, miłego życia Grzegorz Skawiński, grupa Kombi. To życzenia specjalnie dla was. Mam nadzieję, że takie będzie środowe popołudnie. A skoro środa, to wiadomo, w pół do piątku, weekend tuż, tuż. To cieszy tych, którzy w pracy, bo ci, którzy mają urlop, no, to wiadomo, oni mają weekend każdego dnia. A propos, czy wiecie, że słuchają nas także w Chorwacji? Co prawda niektórzy nie z własnej woli, a tylko dlatego, że znajomi lubią słuchać radia głośno. Pozdrawiam w Czasowiczów na Krk, a za chwilę sprawdzę, kiedy u nas będzie dobra pogoda na urlop.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sun Seeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sun Seeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
12: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: No to tak, jeśli ktoś lubi temperatury na poziomie 20 stopni, a temperatura na poziomie 30 go przeraża, to powinien wypisywać wniosek urlopowy właściwie już teraz. 20-22 stopnie, tak sytuacja ma wyglądać do piątku. W weekend troszeczkę cieplej. W kolejnym tygodniu 26-27 stopni, a nawet 28 to w kolejną niedzielę. Takie są zapowiedzi i takie są prognozy długoterminowe. Zatem, kto lubi ciepełko w Częstochowie czy Konopiskach, od poniedziałku bierze wolne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 8 dzień lipca, przeglądam sobie internety i słuchajcie, tutaj piszą, że dzisiaj mamy dzień bez okazji do świętowania. No ale chyba tam mają słabych ludzi od researchu, bo według mnie to kilka okazji jest. Na przykład mamy dzień borówki, jest dzień lizaków lodowych, czy dzień bycia znowu dzieckiem. No i wisienka na torcie, 8 dzień lipca, przecież to tradycyjnie jest dzień gier wideo. No i pytam, w co tam aktualnie gracie? Ja w przerwach między meczami ogrywam Assassin's Creed Shadows. A i właśnie przypomniało mi się, że muszę zrobić przedpremierowe zamówienie GTA 6, więc wybaczcie, znikam na chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o Studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
5: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
4: Ewa.
6: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
4: Piotr.
7: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
4: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w Bramie.
8: Kochanie, co robisz?
9: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
8: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
9: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
8: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
10: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
11: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
12: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
11: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
13: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
11: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
13: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
11: Wakacyjny rabat na start.
13: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54 przez 60 przy Rondzie Mickiewicza.
11: Zadzwoń 500 503 711.
14: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
15: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na

0: Jak potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Tylko to tak nieśmiało przypomnę, jest środa, jest też kolejna okazja do świętowania. Dzisiaj, słuchajcie, mamy pierwszy dzień bez meczu na aktualnym mundialu. To znaczy, że wieczorem druga połowa będzie mogła nadrobić serialowe zaległości. Ale zanim wieczór, słuchajcie, za chwilę 13, za chwilę nasze wiadomości.
1: Słynny medyk z warszawskiego szpitala południowego pracował również w Częstochowie w wiadomościach Radia Jura o 13:00. Więcej na temat tej sprawy będą także utrudnienia w Lublińcu. Tymczasem w Ankarze Polska chwalona na szczycie NATO. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
7: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
6: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
7: Serio? Nie lejesz wody?
6: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
7: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
6: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
9: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
10: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13:00. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Kontrowersje wokół milionowych zarobków młodego lekarza z polityczną przeszłością mają swój częstochowski wątek. Chodzi o Dawida Kacprzyka, o którym stało się głośno po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym, sięgających ponad 1 600 000 złotych rocznie. Okazuje się, że medyk pracował w szpitalu specjalistycznym w Częstochowie.
3: Pan Dawid Kacprzyk był zatrudniony od dnia 10 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron na wniosek lekarza.
1: Informuje rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka. Wiadomo, że medyk zdobywał w Częstochowie doświadczenie jako przyszły anestezjolog. Czy kontrowersje budzi też wysokość zarobków?
3: Pan Dawid Kacprzyk odbywał

0: miejscu. Do najbliższego piątku mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy proszeni są o wybieranie w tym czasie alternatywnych tras przejazdu. Blisko natury, blisko dziecka, blisko serca. Tak o nowym żłobku mówią urzędnicy z Blachowni. Jutro kończy się rekrutacja do niego, a pierwsze zajęcia startują w najbliższy poniedziałek. Wnioski można składać elektronicznie bądź osobiście w siedzibie żłobka przy ulicy Bankowej.
1: Radio Jura poleca.
0: Film o zbrodni wołyńskiej do zobaczenia w Częstochowie. Jutro projekcję organizuje IPN w związku z przypadającym w sobotę Narodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich. O 18:00 w częstochowskim przystanku Historia wyświetlony będzie film dokumentalny Zmarłych pogrzebać, poświęcony pamięci polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W Radiu Jura pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
2: Sekretarz generalny NATO chwali Polskę. W Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich NATO. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce. Ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Pan Michał Radkowski, witamy Cię ponownie.
3: Dzień dobry, witam ponownie.
2: Michale, co konkretnego o naszym kraju mówił Mark Rutte?
3: Szef NATO powiedział, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka, ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się tu w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wspólnie mieli ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o konieczności bycia gotowym na rosyjskie prowokacje.
2: 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Przed liceum imienia Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy wyniki zaskoczyły?
4: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Zdarzają się i 100% wyniki, a stres zaczął się z samego rana od ustawienia budzika na 8:00 i zalogowania na stronę, żeby zobaczyć swój wynik. I jakie były reakcje?
5: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
6: No euforia, no.
5: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam. Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Zmiany, moi drodzy, w prognozach. Synoptycy twierdzą, że jednak w niedzielę nie będzie zapowiadanych wczoraj 27 stopni, a zaledwie 22 stopnie. No i do niedzieli nie powinniśmy się rozstawać z parasolami. Takie są prognozy na dziś, pewnie jutro będą jeszcze inne. Jeśli chodzi o to ciepełko, o którym mówiłem, które zapowiadałem i które pierwotnie w niedzielę miało się pojawić, to w Częstochowie czy w Konopiskach będzie w poniedziałek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Za nami godzina 13. Warto przypomnieć, że w kalendarzach środa, wiadomo, mały piątek, prawie weekend. No to prawie weekendowa muzyka u nas. Laura Branigan, Self Control, na dobry początek. Za chwilę młodość, Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, a potem DJ Bobo o tym, że jest impreza.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Kygo, College Griffin, Save My Love. Tak właśnie brzmi muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Lubicie wodę? Żagle? Muzykę? A może macie zespół i w repertuarze macie szanty? Jeśli tak, to słuchajcie, zgłaszajcie chęć udziału w imprezie pod nazwą Zalew Szant 2026. To nad Zalewem Pająk już 25 lipca, ale tylko do piątku można załapać się do grona kapel, które wtedy będą koncertować.
1: Pomyśleliśmy, że warto pójść w innym kierunku, być troszkę różnorodnym, dla różnych ludzi różne atrakcje i różna muzyka. Stąd też pomysł na festiwal Zalew Szant. Chcemy zgromadzić tam oprócz gwiazd zespoły, które do nas się zgłoszą, stąd trwał będzie przegląd konkursu piosenki żeglarskiej. Najlepsze zespoły zaprosimy do uczestnictwa. Zachętą będą też nagrody finansowe, które pojawią się w ramach tego festiwalu.
0: Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, rozmawiał z nim Mariusz Osyra. Cała rozmowa w naszym portalu, a imprezę plenerową oczywiście, że poleca Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515 660 031.
8: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
9: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
8: O!
9: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
8: www.furnipol.pl.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
2: właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Czasem słońce, czasem chmury, tak wyglądać będzie środowe popołudnie, raczej już bez opadów deszczu, ale mówię raczej, tutaj wszystko jeszcze może się zdarzyć, proszę bacznie obserwować to, co nad nami. Przypominam też o wietrze, który osiąga w porywach 60 km na godzinę. Ciśnienie nam lekko rośnie, a biometr w Częstochowie czy w Blachowni jest dzisiaj obojętny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
16: Słuchasz Radia Jura.
17: Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To Jason Donovan, to do niego wzdychały panie przed erą Justina Biebera. To jest muzyka wybrana na lato. Wrócimy do niej za chwilę, a teraz o tym, co ważne. Pogoda na razie mało urlopowa, od czasu do czasu nawet trochę pada, ale deszczu i tak jest za mało, narzekają rolnicy, ale i leśnicy. I ci ostatni ostrzegają także przed rozpalaniem ogniska w lesie. Czy wiecie, że od początku roku w polskich lasach odnotowano blisko 4000 pożarów i ponad 90% z nich wywołanych było przez człowieka?
1: Rozniecanie ognia czy grillowanie jest w lasach zakazane, poza miejscami do tego wyznaczonymi i odpowiednio zabezpieczonymi. Miejsca te są wyraźnie opisane. Jeśli planujemy w lesie wydarzenie związane z ogniem, skontaktujmy się z odpowiednim nadleśnictwem, aby upewnić się, że ognisko czy grill nie będą w danym okresie niebezpieczne. Bezwzględnie zrezygnujmy z tego pomysłu, kiedy lasy państwowe komunikują zagrożenie pożarowe w lasach w naszym województwie czy okolicy.
0: Mówił nam młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej, a sytuacji w lasach nie poprawi zapowiadana fala upałów. Uważajcie na siebie i na innych.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
13: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
12: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
14: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
12: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
14: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
12: Wakacyjny rabat na start.
14: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
12: Zadzwoń 500 503 711.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia

0: Wakacyjna środa w kalendarzach, sezon na urlopy w pełni, dokąd się wybieracie albo gdzie nas aktualnie słuchacie, w egzotycznych miejscach. No i być może ktoś dzisiaj wybiera się na urlop, podobnie jak Vasco da Gama, który tego dnia w 1497 roku wyruszył w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii. Jak to się zakończyło? Wszyscy doskonale wiemy. A za chwileczkę będziemy wiedzieć jeszcze więcej, bo czekają nas wiadomości. Polecamy.
1: Będzie kontrola w wojewódzkim szpitalu pod kątem zatrudnienia lekarza milionera z Warszawy w wiadomościach Radia Jura o 14. Wracamy do tego tematu. Będzie także przetarg na przebudowę zniszczonego torowiska na Kucelin. Tymczasem Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łydki.

0: życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
1: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
0: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
1: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
0: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
1: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
0: Częstochowa ulica Krótka 20. W bramie.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień na A1 na wysokości miejscowości Dobieszowice. Jak informują słuchacze, chodzi o pas w stronę Gliwic. Doszło tam do wypadku, trwają działania służb ratowniczych. Uważajcie w tym miejscu, stosujcie się do poleceń służb. W Radiu Jura o 14 wracamy teraz do sprawy lekarza milionera. W warszawskim szpitalu południowym zarobił w ciągu roku ponad 1 600 000 zł. A ile w Częstochowie? Na przełomie 2024 i 2025 roku odbywał szkolenie w Wojewódzkim Szpitalu w Częstochowie.
11: Nasza placówka jest obecnie w trakcie kontroli trybu zatrudniania prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Kontrola dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Pragnę podkreślić, że pan Dawid Kacprzyk był zatrudniany w naszym szpitalu jeszcze za poprzedniej dyrekcji. Dlatego zależy nam na tej transparentności i w trosce o przepływ informacji obecna dyrekcja zleciła audyt.
10: Dodaje Angelika Kawecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
12: Więcej na radiojura.pl.
10: Częstochowski tramwaj na Kucelyń bliżej wielkich zmian. Miasto otworzyło oferty w przetargu na przebudowę zniszczonego torowiska. 6 firm zgłosiło gotowość do wykonania prac. Po tym remoncie Częstochowa będzie miała kompletnie przebudowaną całą posiadaną infrastrukturę tramwajową.
13: To inwestycja ważna dla całego układu komunikacyjnego, ponieważ to ostatni odcinek sieci tramwajowej, który nie przeszedł jeszcze kompleksowego remontu. Po jego modernizacji zakończy się proces przebudowy torowiska tramwajowego na całej linii, choć oczywiście wymagać ono będzie co pewien czas doraźnych napraw i regulacji. Odcinek do Kucylina nie należy do najbardziej obciążonych, jeżeli chodzi o ruch pasażerski, natomiast jest istotny, bo trasa

0: Peterze Baratcie, pomocniku występującym w barwach klubu w latach 2024-2025. W Radiu Jura pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
1: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją. Ten temat na pewno powróci w popołudniowych faktach. Polska tymczasem jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
2: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki, jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
1: Od wczoraj ciągle jesteśmy w stresie, mówią nam przedsiębiorcy z plaży w Krynicy Morskiej. Wciąż wieje tam bardzo silny wiatr, osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
3: Dzień dobry, w tym miejscu przedsiębiorcy zdążyli się przygotować, ustawili zaporę z worków z piaskiem, z big bagów. Morze jest rozbujane, fale mają nawet kilka metrów wysokości.
4: Przygotowywaliśmy to wczoraj od rana, broniąc się od żywiołu, jakim jest morze nasze. Jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. Mam nadzieję, że to już ostatnie minuty pokażą, już będziemy mogli się brać za sprzątanie.
3: Przyznaje Karolina Przybyszewska z jednego z barów na plaży. Według synoptyków w najbliższych godzinach wiatr ma już słabnąć, a jak na razie fale cały czas są bardzo wysokie. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Środa do końca dnia kapryśna, zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, a chwilami tego słońca będzie troszeczkę więcej, raczej bez opadów, 21 stopni na termometrach, ale temperatura odczuwalna za sprawą wiatru z północnego zachodu, troszeczkę niższa. Jutro w Częstochowie czy w Kłobucku 22 stopnie, a i nadal będzie nam towarzyszył silny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Minęła godzina 14, połowa środy, zatem słuchajcie, przerwa na nawodnienie. Piciu, piciu, bardzo proszę. Tak, szklanka wody nikomu jeszcze nie zaszkodziła. A do wody najlepsza muzyka. Cartoon Heroes i Aqua, teraz David Guetta. Za kilka chwil, potem też Depeche Mode.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura po południu. Jeśli szukacie planów na piątkowy wieczór, no to słuchajcie, OKF Iluzja zaprasza do siebie na godzinę 19:00 i to na wyjątkowy pokaz specjalny. Na ekranie kultowy, zmysłowy debiut Sofii Coppoli Przekleństwa niewinności. To skąpana w słońcu lat 70. opowieść o tajemnicach dorastania, która do dzisiaj widzów magnetyzuje. Ale to nie wszystko, bo od razu po seansie odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturalna. Rozmowa będzie dotyczyć emocji i tego, dlaczego ten film wciąż tak mocno na nas działa. Jeśli chcecie tam być, to dzwońcie. Mam dla was podwójne zaproszenia 34 389 8989 i nagrajcie na naszą automatyczną sekretarkę, dlaczego chcecie się wybrać do kina Iluzja w piątkowy wieczór. 34 389 8989, telefon do Radia Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa Baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
3: Jak już wiecie doskonale z naszych prognoz, do końca dnia będzie panować zachmurzenie zmienne. 21 stopni na termometrach, jutro być może jedna kreska więcej. W piątek temperatura wzrośnie do stopni 24. A w weekend w Olsztynie czy Częstochowie od 21 do 24 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: A teraz pora na nasz urlopowy kącik. Fakty na wakacje albo wakacje na faktach. Mamy wiek nowoczesnych technologii. Młodzież utknęła z nosem w ekranach. Wiedzę czerpie z AI, a na pytanie, skąd się bierze mleko, odpowiada, że ze sklepu. No tak, ludzie głupieją, a zwierzęta wręcz przeciwnie. Wczoraj było o krowie, która ogarnęła patyk do drapania się czy odganiania much, a dzisiaj kierunek Australia, gdzie stada papug potrafią złamać każde zabezpieczenie. Tak, zasmakowały w ludzkiej kuchni, konkretnie w śmieciach i każdego ranka przypuszczają szturm na kubły w Sydney, przy okazji robiąc hałas i rozrzucając wszystko w koło. Więc najpierw ludzie zaczęli dociążać kosze cegłami. Ale papugi nauczyły się je zrzucać. Próbowano montować specjalne blokady z butelek, ptaki rozpracowały i to. No i pewnie jeśli za moment na koszach pojawią się kłódki, to papugi też załatwią sobie kluczyk. No i nie wiem jak wy, ale ja zaczynam podejrzewać, że jak tak dalej pójdzie, to nie AI nas zastąpi.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Patrząc na kartkę z kalendarza, 8 dzień lipca w 1990 roku, tego dnia w finale rozgrywanych we Włoszech Mistrzostw Świata w piłce nożnej, RFN pokonała Argentynę 1-0. A dzisiaj, przypomnę, przerwa od meczów na Mundialu. Ale nie robimy sobie przerwy od wiadomości, te u nas już za chwilę.
1: Gmina Mykanów przystępuje do likwidacji kolejnego dzikiego wysypiska śmieci. W wiadomościach Radia Jura o 15:00. Więcej informacji na ten temat. Będzie także ciąg dalszy utrudnień na północy, mimo że skrzyżowanie w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego jest już gotowe. Pakiet zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie, co proponuje szefowa Ministerstwa Zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-344-1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Cześć, co u Ciebie?
8: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
7: Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
8: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
7: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
8: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
11: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
10: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze.
11: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
10: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
11: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Po reklamie.
0: I to już godzina 15. Mamy środek tygodnia. Mamy także najważniejsze wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek likwidacja drugiego wysypiska niebezpiecznych odpadów w gminie Mykanów. Po Kokawie przychodzi czas na miejscowość Pasieka. Gmina właśnie podpisała umowę z firmą z Kędzierzyna Koźla na wywóz niebezpiecznych odpadów.
13: Prace mają potrwać do końca września i kosztować ponad 3,5 miliona złotych. Przypomnijmy, w budynku wykorzystywanym wcześniej jako ferma drobiu prowadzona była działalność gospodarcza, jak się potem okazało, polegająca na gromadzeniu odpadów. W sumie trafiło tam 500 ton podejrzanych śmieci. W tym miejscu sytuacja jest o tyle poważna, że znajduje się zaledwie kilometr od ujęcia wody wierzchowisko strategicznego dla Częstochowy i okolic, bo to w sumie 300 tysięcy odbiorców wody pitnej.
1: To był Jan Bacza, dziękuję za relację.
5: Dzieje się na drogach.
1: Skrzyżowanie w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego już gotowe, ale to nie koniec utrudnień na północy. Drogowcy od razu przenieśli się na północną nitkę, gdzie ruszyło frezowanie nawierzchni.
14: Czekają już tymczasowe objazdy. Do oficjalnego zapowiadanego finału tej ważnej inwestycji zostało niewiele czasu, a dopiero zaczyna się modernizacja drugiej nitki. Od skrętu z Sosabowskiego w Aleje Wyzwolenia aż po rondo przy pętli tramwajowej. Prace, przypomnijmy, ruszyły jeszcze w ubiegłym roku, po czym miały długi zimowy przestój. Nadal do zmodernizowania pozostaje niemal cała druga część jezdni. Czy wykonawca zdąży przed upływem terminu? Śledzimy te inwestycje. MZD ostatnio zapowiadał, że prace przewidziano do końca sierpnia.
1: Remont na północy śledzi Mariusz Osyra.
5: Radio Jura poleca.
1: Kultura alternatywna oficjalnie przenosi się na częstochowski Stary Rynek. To będzie szósta edycja popularnego festiwalu FK.
15: To możemy ogłosić jako nasz sukces, że w szóstą edycję festiwalu kultury alternatywnej włączyło się wielu partnerów, nie tylko z terenu Starego Miasta, ale też całej Częstochowy. Są to osoby młode, więc mamy też przymierzeńców w różnych grupach wiekowych.

0: Na założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała właśnie minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
1: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje.
2: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
0: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem. Jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianem Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej Świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie, na Pomorzu 15. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
3: Pozwalają się wychillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
4: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
5: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
6: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
3: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
0: Mówili mieszkańcy Warszawy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
10: Przeglądam sobie portale pogodowe, no i widzę tutaj zapowiedzi kolejnej fali upałów, ale na prognozach, na mapach pogodowych dla nas tych upałów nie widać. Ciepło zrobi się w kolejnym tygodniu, ale to będzie 26 stopni w poniedziałek, takie są prognozy na dzisiaj, 25 we wtorek, no i być może 27-28 w Częstochowie i na całej Jurze pod koniec kolejnego tygodnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
10: Minęła godzina 15, środowe popołudnie, na drogach gęsto. Pozdrawiam kierowców, uważajcie na siebie i na innych i zróbcie głośniej, bo dla was w prezencie Bruno Mars, teraz za chwilę też Madonna.
11: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura, teraz chwalimy naszych i chwalimy się naszymi. Jeżeli macie utalentowane pociechy, to koniecznie podzielcie się ich talentem ze światem. Niech trafią pod skrzydła najlepszych artystów i rozwijają swoje pasje jak ci, których pracę można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Trwa tam właśnie przegląd najlepszych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza. To pierwsza tak duża i oficjalna okazja, by poznać wschodzące gwiazdy. Oficjalny wernisaż wystawy odbędzie się jutro o godzinie 18. Radio Jura jako partner galerii oczywiście zachęca do zwiedzania.
1: Radio Jura. Reklama.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: Nastąpiła aktualizacja map pogodowych i tak dzisiaj raczej nie powinno padać, a wieczorem zobaczymy nawet rozpogodzenia. Jutro przelotny deszcz i burze lokalne nawet mogą się pojawić. W piątek raczej bez deszczu, 22 stopnie, ale w sobotę znowu popada i w sobotę w Częstochowie 23 stopnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: I jak tam się Państwo miewają w środę? 8 dzień lipca w kalendarzach. Wczoraj spełniłem pewne muzyczne życzenia naszego słuchacza, no to pojawił się kolejny telefon z prośbą.
3: Dzień dobry, kochani pracownicy Radia Jura. Tutaj Marcin z Częstochowy z północy. Czy moglibyście puścić nagranie zespołu Deep Purple, Dziecko w czasie, ewentualnie utwór Michaela Jacksona, Hollywood? Będę wdzięczny. Dziękuję, pozdrawiam, super, gracie.
2: No, przez grzeczność to ja nie zaprzeczę. Jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to Hollywood raczej nie, ale jeśli może być Black or White, to będzie pan zadowolony.

0: tak właśnie brzmi muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Wracamy do niej za chwilę. A teraz prośba do tych, którzy mają wpływ na pogodę. Poprosimy o bezchmurne niebo na Jurze 2 lipca i 1 sierpnia. W tych dniach bowiem odbędzie się Airshow Rudniki 2026. W programie akrobacje lotnicze, loty o zachodzie słońca, prezentacje zabytkowych maszyn, a także nocne show z pirotechniką. Program imprez jest bardzo bogaty, coś dla siebie znajdzie na pewno każdy. Szczegółów szukajcie na radiojura.pl. A jeszcze ważna informacja, będzie też coś dla fanów Italo Disco. Swoje przeboje zaśpiewa Francesco Napoli. Więcej o tej imprezie na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
6: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
7: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu snu Czak mówią same za siebie. Daniel.
8: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
7: Ewa.
9: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
7: Piotr.
10: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
7: Studio snu Czak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Tego lata Włochy są bliżej.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: O reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę u nas wiadomości, a zanim wiadomości, to teraz jeszcze przypomnienie o konkursie na radiojura.pl. Tak, tak, w naszym portalu mamy dla was zabawę z nagrodami. Można zgarnąć między innymi wysokiej klasy bezprzewodowe słuchawki, bluzę ciepłą z naszym logo, czy też kawę, której w sklepie nie kupicie. Szczegóły oczywiście w naszym portalu. Co trzeba zrobić? Otóż czekamy na wasze pozdrowienia z wakacji. Numer 34 389 8989 do waszej dyspozycji. Możecie też nagrać głosówkę na naszym redakcyjnym WhatsAppie. Namiary oczywiście, że na naszej stronie w internecie. No to proszę dzwonić, proszę pozdrawiać, no i proszę wygrywać.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
5: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
5: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka...

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.
4: Jest 16, środa, 8 dzień lipca. Czas na wiadomości.
5: Proponowane przez Ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
6: Dzień dobry.
5: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
7: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
8: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
7: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
8: Nie ma pracownika z niewolnika.
7: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
5: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
9: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
10: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
9: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem, tak dla Polski, jak i Ukrainy, pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Za nami godzina 16, zatem sprawdzamy kalendarium. 8 dzień lipca, środa, na liście solenizantów Elżbieta, Adrian i Prokop. Najlepszego, moi mili, dla was w prezencie Roxette już teraz, a dla wszystkich za chwilę Przona.
4: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Słuchajcie, cały świat ostatnio żyje futbolem, prawda? No to u nas teraz kolarstwo. Kto ma ochotę na porządny wycisk w pięknych okolicznościach przyrody? Już 29 sierpnia fani rowerów meldują się w Pałecznicy na Kościuszkowskim Klasyku. To solidna porcja pedałowania, bo na chętnych czekają dwie trasy do wyboru, 43 albo 86 kilometrów, a na mecie czekają oczywiście medale, nagrody i niezła kasa, bo w grze jest aż 50 tysięcy złotych. Jeszcze można się zapisać. Jak to zrobić? O tym czytajcie na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hisun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
7: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
8: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
7: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
8: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
7: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
8: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
11: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, nie powinno padać. Na termometrach od 10 do 13 stopni, czyli noc rześka, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Jutro zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady i 22 stopnie na termometrach w Częstochowie czy Olsztynie.
14: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 8 lipca w kalendarzach, dzisiaj rocznica ważnego meczu biało-czerwonych. Tego dnia w 1982 roku w półfinale mundialu w Hiszpanii zagraliśmy z Włochami. Przegraliśmy 0-2, a nasza gwiazda Zibi Boniek musiał oglądać mecz z trybun, bo pauzował za żółte kartki. Ale za to kilka dni później mógł zagrać w meczu o trzecie miejsce, kiedy to pokonaliśmy Francuzów. No i teraz ciekawostka, jakiego koloru medale zdobyli Polacy? Tak, tak, kto powiedział srebrne, ten ma rację. Pytacie, jak to srebrne? No ano tak, że wtedy mistrzowie, czyli Włosi, dostali złote, pokonani w finale Niemcy pozłacane, my srebrne, a brązowe Francuzi. Nas w tym roku na mundialu nie ma, Włosi też nie pojechali, Niemcy już zdążyli być i wrócić i tylko Francja wciąż w grze. No to ale le bleu!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
2: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
3: O reklamie.
4: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: zbliża się godzina 17, to znaczy, że na mnie już czas. Mariusz Ryszka, dziękuję za kilka ostatnich wspólnych godzin. Polecam program po godzinach za chwilę, no i ja polecam się jutro w samo południe. Jutro nietypowe święto, dzień chodzenia do pracy inną drogą. No być może już dziś po południu warto nową trasę zaplanować. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
1: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
6: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa ulica Krótka 20. W bramie.
8: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
9: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
4: Po reklamie.
5: To jest środa, 8 lipca, na zegarze 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
6: Oczekiwania były większe. Tak propozycje reformy służby zdrowia komentują członkowie koalicji rządzącej. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała m.in. limity wynagrodzeń dla lekarzy i proponuje 240 zł brutto za godzinę pracy. Na linii ponownie reporter Kacper Wróblewski.
7: Witam.
6: Kacprze, co o tej propozycji mówią koalicjanci?
7: Pomysły resortu zdrowia są według koalicjantów niewystarczające. Jak mówi były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny, to nie jest wielka reforma.
8: Sądzę, że to są propozycje porządkujące system i idą w tą stronę, w stronę porządkowania systemu. Natomiast w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
7: Podobnego zdania jest poseł PSL-u Marek Sawicki.
9: Niestety nie są to żadne nowe propozycje. Jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Za mało, dużo za mało.
7: W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają spotkać się liderzy koalicji. Śmiało można zakładać, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, zarówno Lewica, jak i PSL będą zgłaszać swoje poprawki do proponowanych przez ministerstwo przepisów.
6: Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim oświadczył, że jest pod wrażeniem ukraińskich osiągnięć w wojnie z Rosją. Chodzi przede wszystkim o uderzenia w rafinerie i statki transportujące paliwo. To eskalacja, ale eskalacja może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak zauważył, jest już inna sytuacja niż w pierwszych latach konfliktu. Sytuacja się zmienia w kierunku takim, jaki wam się bardziej podoba. Rosji jest coraz trudniej. Trump obiecał udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. Amerykański prezydent zapowiedział, że po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Chłodem wieje w Częstochowie, no i wiać się będzie. Dzisiaj w nocy minimalnie 12 stopni. Jutro do 18-19 niewiele słońca nad miastem. Będzie się chmurzyć, będzie momentami deszczowo, nawet burze są na jutro dla Częstochowy prognozowane. W piątek nieco cieplej, bo 21 stopni, ale w piątek też taki miszmasz na niebie, czyli przejaśnienia, chmury, opady i burze również.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: 8 lipca, dzisiaj mamy wyjątkową okazję do świętowania. Jaką? Nie ma żadnego wpisu w kalendarzu świąt nietypowych, czyli każdy może sobie ustalić coś sam. Powodzenia i miłego świętowania. A my zaczynamy program Po godzinach w Radiu Jura w środę.
13: Radio Jura.
5: Na początek Andrea Bocelli z Davidem Guettą, EJ i Megan Thee Stallion. Bardzo ciekawe połączenie. DNA na start. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To 4 minuty po 17.
14: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just

0: Albano i Romina Power, kiedyś duet bardzo rozchwytywany i muzycznie, i prywatnie, bo jak wiadomo lub nie, kiedyś byli parą, nawet małżeństwem. Pewnie kolorowa prasa nie oszczędzała ich ani na chwilę. A my nie będziemy oszczędzać sił na planowanie najbliższego weekendu w regionie. Podsunę dzisiaj kilka propozycji, do tego trochę ciekawych informacji z muzycznego świata. Będzie o planach regulacji rynku koncertowego w Europie, bardziej sprzedaży biletów. Będzie o książce, która pewnie stanie się bestsellerem. No i jeszcze parę innych tematów też się znajdzie, a muzycznie będzie, wiadomo, wakacyjnie i letnio. Za chwilę Venga Boys, a później Vintage Culture.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.
15: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Village People w Radio Jura. Zaglądamy już na weekend, który w gminie Konopiska będzie bardzo atrakcyjny, podniebny wręcz, bo tam na lądowisku zaplanowano wakacyjny odlot, prawdziwą gratkę dla miłośników lotnictwa. Będą pokazy i będzie też sprzęt, będą akrobacje, będzie pokaz mistrza świata, który samolotem gaśniczym typu dromader pokaże, co potrafi ten sprzęt. Na ziemi też będzie się działo, na przykład w planach jest wystawa zabytkowych samochodów. Impreza w piątek, sobotę i w niedzielę, a szczegóły, cały program znajdziecie na radiojura.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Gór.

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
4: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
3: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
4: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
3: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
3: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyr-projekt.pl.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
7: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
7: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
7: Zadzwoń 500 503 711.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Blinding Lights i The Weeknd w programie Po Godzinach. Piosenka, która dalej jest rekordzistką serwisów streamingowych. Miliardy odtworzeń, a licznik nadal się nie zatrzymuje. My po 18 też nie będziemy się zatrzymywać. Weekend coraz bliżej. Sprawdzimy, co fajnego u nas. Do tego książka, która będzie miała wszelkie predyspozycje do tego, by już w dniu premiery stać się bestsellerem. Szczegóły niebawem, bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 18, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy wspólnie.
7: Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów WUPA. Eurodeputowani uznali, że nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Przyjęto też poprawkę autorstwa europosła Andrzeja Halickiego do raportu o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest w tej poprawce i jakie ma ona znaczenie?
8: Przyjęcie poprawki oznacza, że Parlament Europejski zdecydowanie stanął po stronie Polski. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację, która szkodzi polsko-ukraińskiemu pojednaniu i jest niezgodna z wartościami europejskimi. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, Parlament Europejski nazwał błąd prezydenta Zełenskiego po imieniu. Dodał, że nie chodzi o blokowanie członkostwa Ukrainy w Unii, ale o jasny sygnał dla Kijowa, że we wspólnocie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
7: Były europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora w Kanadzie. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował o tym naszego korespondenta w Waszyngtonie Pawła Żuchawskiego. Paweł teraz z nami na linii. Pawle, co dokładnie usłyszałeś od szefa polskiej dyplomacji w tej sprawie?
9: Dzień dobry. Radosław Sikorski przekazał mi przed chwilą, że Krzysztof Lisek zrezygnował. Odniósł się też do oświadczenia, które otrzymałem z Pałacu Prezydenckiego. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca mu brak dialogu i umiejętności znalezienia języka współpracy ani z prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami. Radosław Sikorski zaznacza, że proponował kompromisowe rozwiązania. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje. Radosław Sikorski przypomniał również, że w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Dudę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. To oznacza, że stopa referencyjna wynosi 3,75%. Od niej uzależniona jest wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Taka trochę słaba aktualnie ta letnia pogoda w Częstochowie. Jutro co najwyżej 18-19 stopni, dużo chmur nad miastem, przelotne opady deszczu, może być też burzowo. Słońce też będzie do nas zaglądać. Od piątku lepiej, przede wszystkim cieplej, bo 21 stopni, a w weekend bliżej 25 i więcej słońca nad Częstochową. Trzymajmy kciuki, żeby tak było.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Wiadomości za nami, my jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, więc nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Gramy Alex Warren, Fever Dream, a później grupa Ace of Base. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radio Jura, 4 po 18.
12: Radio Jura.

0: In My Arms śpiewa Kylie Minogue. Jestem pewien, że to kwestia czasu, jak i ona doczeka się dużej książki o sobie. W przyszłym roku będzie okazja, no bo ma zamiar świętować 50 na scenie. A mówię o książce, bo w planach jest produkcja o grupie Black Sabbath. Jeszcze tego nie grali, więc już w przedbiegach mówi się, że to będzie bestseller. A w księgarniach po prostu będą tłumy. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że dzięki takim książkowym pozycjom statystyka czytelnictwa i w naszym kraju pójdzie do góry, bo jak na razie wiemy, jest po prostu słabo. Freddie Mercury u nas za chwilę, a później Cyril.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Ta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Typ niepokorny i Stachurski w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy, bo już jutro do zobaczenia będzie film o zbrodni wołyńskiej. Projekcję organizuje Instytut Pamięci Narodowej w związku z przypadającym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich. O godzinie 18 w częstochowskim przystanku Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej imienia generała Janusza Gąsiorowskiego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 52 wyświetlony będzie film dokumentalny Zmarłych pogrzebać, poświęcony pamięci polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Będzie to pokaz otwarty z komentarzem Adama Kurusa z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Czwartek, godzina 18.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dedication to my ex i Lloyd w programie Po godzinach na wakacjach. Jak wakacje, to oczywiście masa koncertów. Unia Europejska ma pomysł, jak uregulować rynek zakupu biletów. I o tym będzie na pewno po godzinie 19. Polecamy się u nas w regionie z kolejną propozycją na weekend. Też będziemy. Zostańcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
8: Wyjeżdżamy po szczycie z Ankary z przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, zapewnił na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
9: Nie wyczuwa się żadnego poczucia buntu w Sojuszu Północnoatlantyckim.
8: Karol Nawrocki poinformował też, że przeprowadził kilka rozmów z przywódcami obecnymi na szczycie NATO, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem oraz z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie z ukraińskim przywódcą trwało około godziny, ale kwestii historycznych nie udało się rozwiązać.
9: To było konstruktywne, jak zawsze, z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
8: Ocenił Karol Nawrocki. Jest wyrok w sprawie w procesie grupy, w której pojawia się między innymi nazwisko Mameda H., znanego zawodnika MMA. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jaką karę zasądzono wobec Mameda H.?
10: To kara 1,5 roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, m.in. w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
8: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jutro przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany dzisiaj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Chłodna noc szykuje się w Częstochowie, 11-12 stopni minimalnie, nocą nie będzie padać, nad ranem te opady są niewykluczone. Jutro w ciągu dnia przelotnie też nam w Częstochowie pokropi, nawet burze są prognozowane, jutro maksymalnie do 19 stopni, powyżej 20 już od piątku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 8 lipca właśnie przeczytałem, że 29 lat temu Węgry, Czechy i Polska dostały oficjalne zaproszenie, by wstąpić do struktur NATO. No to w przyszłym roku o tej porze szykuje się okrągła rocznica po prostu. A u nas szykuje się kolejna porcja muzyki wybranej na lato. Velvet za chwilę, a później Kasia Sienkiewicz, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 minuty po 19.
4: Radio Jura.

0: Taylor Swift od weekendu już pani Taylor Swift, chyba że zmieniła nazwisko i teraz będzie panią Kelsey. Kto wie? The Fate of Ophelia. Tak się zastanawiam, gdzie państwo młodzi i kosmicznie bogaci mogą pojechać w podróż poślubną. Pewnie za jakiś czas dowiemy się z kolorowej prasy. Z prasy wiemy też, że Unia Europejska szykuje się do zmian w systemach sprzedaży biletów na koncerty. Chodzi o to, że czekamy w wirtualnych kolejkach, nie wiedząc, czy jest sens, czy są jeszcze bilety i w ogóle ile ich rzucono do sprzedaży. Za jakiś czas ma się to zmienić, a podawanie konkretnej liczby miejsc ma być też obowiązkowe przy okazji usług hotelowych i biletów lotniczych. Uregulowane zostaną także kwestie płatnych subskrypcji i działań influencerów. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Obudzili się urzędnicy. Czyżby jakieś wybory się szykowały? Ricky Epoveri u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Sandra z nieśmiertelnym hitem Hi, Hi, Hi w Radiu Jura. Może za jakiś czas tak będziemy też mówić o piosence No co ty, którą wcześniej zaśpiewał nam Oskar Cyms. Świat muzyki potrafi zaskoczyć. A jutro zaskoczą nas młodzi artyści w Miejskiej Galerii Sztuki. W czwartek wernisaż przeglądu najlepszych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuki Częstochowskiego Uniwersytetu. Początek o godzinie 18, wstęp jest wolny. Polecamy więc na jutro.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: September w programie Po godzinach. Ona za nami, a ten faktyczny wrzesień dopiero przed nami. Ale na razie o tym nie mówmy. Do niego daleka droga. Za to bardzo blisko już do godziny 20. O pełnej u nas wiadomości i prognoza pogody, a po 20 wrócimy jeszcze do regionu. Będzie też nowy biznes polskiego muzyka, celebryty i biznesmena w jednym. Szczegóły niebawem. Bądźcie z nami, będziemy też u nas, tak jak wspominałem. Sprawdzimy, co weekendowo będzie się u nas działo.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
4: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
4: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex, Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
5: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: I to jest już 20. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Katarzyna Podraza.
8: Siła NATO oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po szczycie w Ankarze, mówił na jego zakończenie prezydent Karol Nawrocki. Od razu przenosimy się do stolicy Turcji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Ratkowski, który był na konferencji prezydenta. Michale, jak ocenia on sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co mówił o rozmowie z prezydentem Trumpem?
9: Dzień dobry. Karol Nawrocki podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Przypomniał, że Ameryka jest głównym płatnikiem sojuszu, a więź transatlantycka została potwierdzona tu podczas rozmów w Ankarze. Prezydent mówił też o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
10: Autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.
9: Prezydent dodał, że Stany pozostają naszym przyjacielem, a Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla światowego pokoju, nie tylko z perspektywy Polski, ale wszystkich państw sojuszu. Ankara, Michał Ratkowski.
8: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj dzień przerwy. Od jutra czekają nas jednak emocje związane z meczami ćwierćfinałowymi. Trwający mundial jest rekordowy pod względem uczestników. Zmagania o tytuł rozpoczęło 48 zespołów. Więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
11: Dobry wieczór.
8: Wojtku, skład najlepszej ósemki turnieju pokazuje jednak, że piłkarsko najsilniejsza nadal jest Europa.
11: No zgadza się, bo z 8 ćwierćfinalistów jedynie dwóch jest spoza Europy. To Maroko, czyli czwarty zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału. No i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu. No, mimo że spotkanie będzie rozgrywane w Bostonie, no to w Paryżu, ponad 5000 kilometrów dalej, wprowadzone zostaną specjalne środki ostrożności. Stacje metra w okolicy Pól Elizejskich będą zamknięte, tak by nie powtórzyły się zamieszki sprzed 4 lat.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 19 stopni jutro. Na termometrach w Częstochowie jeszcze silniejsze podmuchy wiatru będą nam towarzyszyć, a to oznacza, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Przelotne opady deszczu są niewykluczone, choć słońce też ma do nas dotrzeć. Burze też są na jutro w Częstochowie prognozowane. Warto być na to przygotowanym. Spokojniej w pogodzie w piątek, minimalnie, a w weekend to już ma wrócić słońce i na termometrach nawet bliżej 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
0: Skoro już po 20, to ruszamy dalej z muzyką wybraną na lato. W środę 8 lipca Vita i Julien Doch przed nami, a później Céline Dion, która szykuje się już do swojej wrześniowej rezydencji w Paryżu. Wtedy to wszystkie muzyczne drogi tego świata będą prowadzić do stolicy Francji. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. W Radiu Jura mamy 4 minuty po 20.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Selena Gomez w programie Po godzinach. Gwiazda wielu biznesów, ale czy tak wielu jak Skolim? Muzyk, celebryta i biznesmen. Pobija rekordy w ilości koncertów, ma też swoją stację benzynową, kolejne stacje są w drodze, a w swoim sklepie internetowym mocno rozszerza asortyment. Teraz można będzie sobie kupić bieliznę w palemki i damską, i męską. Ja myślę, że sprzedaż mocno podskoczy, gdy to sam zainteresowany będzie modelem na stronie. Fani pewnie by nie mieli nic przeciwko. Masterboy u nas za chwilę. La Ola Hand in Hand.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: TikTok śpiewa nam Kesha w Radiu Jura. Pamiętajcie, że w tę niedzielę kolejna garażówka w Galerii Jurajskiej. Znowu będzie można sprzedać lub kupić jakieś cuda, ewentualnie wymienić się sztuka za sztukę. To od 12 do 16. Jeśli będziecie chcieli coś sprzedać, to wcześniej dajcie znać organizatorom, żeby mieli dla was kawałek stoiska. To nic nie kosztuje. Takie wydarzenia często dają drugie życie przedmiotom, które nam są już niepotrzebne. Tym bardziej polecamy jurajską garażówkę już w niedzielę w Galerii Jurajskiej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Ricky Martin, czyli mocna muzyczna i letnia energia na koniec tej godziny. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a jeszcze później gramy dalej muzykę wybraną na lato z nadzieją, że się ta pogoda w końcu zdecyduje na jeden wakacyjny wariant. Nieco bardziej optymistyczny niż aktualnie. Polecamy się i po 21:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Środa, 8 lipca i 21:00 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Katarzyna Podraza.
5: Efekty szczytu NATO w Ankarze są powyżej naszych oczekiwań, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po powrocie do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina był wóz satelitarny. I nasz reporter Michał Krasoń.
6: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Michale. Co udało się osiągnąć?
6: Jak mówił Radosław Sikorski, dzięki wspólnemu stanowisku rządu i prezydenta na szczycie słyszalny był nie tylko głos Polski, ale całej wschodniej flanki NATO.
7: Podkreśliliśmy ważność formatu E5, a więc tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, aby Zachód Europy nie próbował decydować za czy to Europę Wschodnią, czy Południe.
6: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania.
6: Ważnym elementem jest porozumienie o serwisowaniu rakiet do systemu Patriot w Europie, także w Polsce, oraz decyzja o rozbudowie infrastruktury, w tym rurociągów paliwowych na wschód Europy.
5: Z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl, rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników smartfonów w czasie wyjazdów zagranicznych. Mamy kolejne pytanie. Czy powinniśmy instalować aplikacje pochodzące z kraju, w którym się aktualnie znajdujemy?
9: No, to jest bardzo dobre pytanie. I tutaj pytanie, jak bardzo ufamy takim platformom jak sklep App Store od Apple czy Google Play od Google, dlatego że z perspektywy tych dwóch platform nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi aplikacja, jest tak samo restrykcyjnie i rzetelnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast rozumiemy pewnie to, że w różnych krajach są różne lokalne przepisy, które mogą potencjalnie powodować, że logowanie do jakiejś aplikacji będzie wymagało podania dodatkowych danych, być może skanu jakiegoś dokumentu, no to już sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno musimy z danej aplikacji skorzystać.
5: Radził Piotr Konieczny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Lepsza pogoda podobno od weekendu w Częstochowie, a do weekendu taki misz masz, bo i słońce, i chmury, i opady deszczu. Jutro w Częstochowie może być też burzowo, tak też w piątek na termometrach i w czwartek, i w piątek w okolicach 19-20 stopni, a w weekend już powyżej 20 stopni i więcej słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Środowy wieczór, 8 lipca i już po 21:00. Wracamy więc po wiadomościach do muzyki wybranej na lato. Bruno Mars na początek, a później Tamo Bien zaśpiewają Enrique Iglesias i Pitbull. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, dobry wieczór. Polecam muzykę wybraną na lato.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

semi-awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 22, jest Katarzyna Podraza, czas więc na wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenia B2B w umowy o pracę. Dotychczas mogły to robić tylko sądy. Igor Skrzypek. Igorze, kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
7: W myśl prawa pracy każdy zatrudniony, który ma określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania, powinien mieć umowę o pracę. Czyli na przykład kelner pracujący w restauracji na umowie zlecenie może zgłosić się do inspekcji.
8: Wówczas inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji.
7: Wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli inspektor uzna, że prawo wymaga tu umowy o pracę, najpierw wyda pracodawcy polecenie usunięcia nieprawidłowości. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy umowa może być przekształcona. Ważny jest tu tryb odwoławczy. Jeśli pracodawca nie zgodzi się z decyzją inspekcji pracy, sprawa trafi do sądu pracy. Wtedy decyzja będzie wstrzymana do czasu wydania orzeczenia.
6: Senat poparł nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania m.in. z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Nie zaproponował poprawek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. W projekcie przewidziano wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Alarm pogodowy ogłoszono w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
9: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja Kolei Publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałoby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Tylko 11-12 stopni tej nocy w Częstochowie, to znaczy to temperatura, która pojawi się nad ranem. Nocą nie będzie padać, nad ranem te opady już mogą się pojawiać, jutro w ciągu dnia przelotnie nam pokropi, burze też są w Częstochowie niewykluczone. Na termometrach w czwartek 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Środowy program po godzinach 8 lipca właśnie się kończy. Zostawiam Was z muzyką wybraną na lato, a my słyszymy się jutro po 17. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Dobrej nocy, bye bye.
12: Radio Jura.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Pijama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu